Pala, ak ja kompozícia tady. Tady je Marigi Ľahutný, Kotaro Berlin, Idoči Reinhardt, Šunaja Panek, Kili, Kotar, i Germania so, Kerela i Veronika Feres. Vi oi skeriajek parohiti a ki romaniki sinti chipsova kreno lakate. Ta iš noj lakate naka namena kate ki radio Lora emisijaja Lora romanes.